zwalcza na lot, a nóż polskiego fam. A ten nie jest szatanem nóż, wielkiem na lot.